0: nadu, mas mennosom. Hajdek tuteon, oh, nadu.
1: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.